nie wodnowa nie započniemy czesać po pieczej szako hiżo je poladamy pak na huczbu. To je Michaela Metzroa, kišendom zaspiewa. Potom tiež je podľa Zofia. A Andrea Špitnáková z Romady z Prakovice. Jedna či menšinu popiečiš, vítajte, dobré ranie. Michaela Metzroa, neboj so zboža.

0: Na poszęstyś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Giswałk.
2: Dobre ranie. W okleczanskiej wiosnie nosta Klemens Poldrak je na czarowszym posiedzeniu tamniejszej gminskiej rady wozywił, że są silne deszcze w juliu na twarniszczu szule wielkie szkody zamienili. Pinca był przepławiona, a wozywie na typeniu nasta wielka szkoda. Dokież nie tutaj jeszcze przyzamknienie, nie chodzi sobie za suszenie wużywać. Trochowana szkoda przez wodu w uczynienie 350 tysiąc euro. Nietko czeka gmina na posłudkę zawieszczanie. Przyjuszem pak planowane dzieła dalej bieża, a czera są na roki za dalsze twarskie naprawy przepodachu. Za dzieci, które szpundu klitu do zakładnie szule, są so strutniskie przepytowania zahajili. O tym informuje strutniski zarad budyskiego okresa. Mnozy starsi są k tomu pismo dostali z prostu termin online kniować. Możność, żeby serbscy ryczaca lekarka przedszulskie dzieci przepytowała nie w obstej, gdyż okres na napraszanie zdzieli, też serbsko ryczną asystencną pomocnicu za ryczną podpieru nie maja. W okres może się podleższym upisaniu krótkodobnie nazwać tu lekarku za strutniskie przepytowania przystajcz, z tym je zakonce przedpisane, a domotne szulskie przyjmanskie przepytowania zaruczene, ryka ze stron zarada. Ludowe nakładnictwo domowina przewiedzie też lica zasa swój projekt Nasza serbska knia. Po niedkiej o 5 publikacjach ze szelakorych serbskich szulu ma w przychodnich miesacach knia z 9. letnikomaj serbsko gimnazja budyści nastać. Kajż LND z Dzili, Holca a Holce tun raz pod temu czas swoją kreatywną żyłku na polu literatury wuspytaja. Mimo to przewodzuje proces nastacza knii przez nadziowanie ilustracji a uotowanie haczki ciszczy. Dzięca dopodnia są kooperacyjski projekt między LND a gimnazjum w audiku waniszcza w budyśnie zai, czemuż sleduje prynie dziewaniczki zapisanie. Za dojezdżowarium jest Drzeżdżanami, Lipskom a Łużicu, sobot kletusza regionalny wopkat polepszy, tak mianowana elektrosycz honie w obio, sobot decembra od DB Regio wopospodaria. Zryczenie przedwidzi, zo miestrujum za zwiski z Drzeżdżan do Wojarec a Koczebusa wiecze czar jezdża. Na silnie wużywanie czary między Drzeżdżanami a Lipskom maja przychodnie dwuposkodowe czary z wiec miestami jezdzić, zmija też przydatny wagon za kolesowarium. Kajsze DB Regio z Dzili. Za turniowy mnohostronski mieszaniu z początku septembra w Hołkach jest hotelko Ichario a koniu przyzywiło kajsze żodło jacnic. Kajsze z Dzili przedsedka koniacnego tułostwa przy klosztorskiej wodzie Sandra Berntowa chce wypróbowaniu klasy L niemale cicaci sportowcu startować. Je to runaczasne hunnaczenie za zakskie mistrzostwa młodych Ichario U20. O tytuł wojuje miestrym Marlene Matikec, Juri Bobka a Franciska Bobkec. Zwieselacje też, tak ryka z tołastwa, zo jest otośto Ichario ze susanych tołastwu. Skulowa niesłaczidła kamenca a pocznice przyzywiło. Doromady liczy zaradowa ze wiacać 400 startami. A to one biechu, nasze powieście, kisz namakacze też na naszej internetowej stronie, a w naszej namotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slibro pokaza 17 stopňov, vuladame jasne nebio, tak spočatne tiež vostanie v bivu poponia so potom vročile přidruža s blakami ma so pohony vúžice dešťovač a žive slibro te zalize dženca na maximálne 26 stopňov.
3: Puče sú svobodné, dobrú jezbu do džencnišieho piatka 4 minčine po napu 6.
1: Serbský rozvoz.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Voklečanski vjesnanosta Klemens Poldrak je na čarovšim posljedjenju tamniše gminske rade vozevio, zo su silne dešće v juliju na tvarnišću šule vulke škode zavinili. Pinca bu přepvovena a vosebe na tepenu nasta vulka škoda. Dokliš nije tute hišće přizamknjene, nije oči sa vone za sušenje vuživač. Trochovana škoda přes vodu učini nječe 350 tisac euro. Nijetko čaka gmina na posudke zavestčanje. Pjušim pak planovane dživa dale be a čera se nadavki za dalše tvarske naprave přepodachu. Za dječi, kotre špundu klitu do zakladnije šule, su so strotniske přepytovanja zahajili. O tem informuje strotniski zarad Budeského okreza. Mnoze starši su k tomu pismu dostali z prostvu termin online knjivač. Možnost, zo by serbsce rečaca lekarka předšulske dječi přepytovala, nije vopste, kajž okres na naprašovanje zdjeli. Tež serbskorečnu asistencnu pomocnicu za rečnu podpiru nimaja. V okres možeše pod lešim vupisanju kotkodomnje nazonitu lekarku za strotniske přepytovanja přistajč, s tym je zakonce předpisane a darmotne šulske přijimanske přepytovanje zaručene, reka ze stron zarada. Ludowe nakładnictwo Domowina przewiedzie też lica za swój projekt Nasza Serbska Knia. Po niedkiżo 5 publikacjach ze szelakorych serbskich szulów ma we przychodnich miesacach knia z 9. letnikomaj serbsko gimnazja Budyszin nastać. Kajż LND z Dżili, Holce a Holce Dunras pod temu czas swoją kreatywną żyłku na polu literatury wuspytaja. Mimo to przewodzuje proces nastacza knii przez nadziewanie ilustracji, a uotowanie hacz keciszcie. Dżęca dopłynia są kooperacyjski projekt mies LND a gimnazjom w auli gubwaniszcza w Budyszinie Zahaji, czemuż sleduje prynie dziewaniczki zapisanie. Za dojezdżowarium jest Drezdżanami Lipskom a Wużicu, co od klitusza regionalny wopkat polepszy. Tak mianowana elektrosycz honie wobio, co od decembra od DB Regio wopospodaria. Zreczynie przedwidzi, co miestrym za zwiski z Drezdżan do Wojorec a Koczybusa wiecze czaj jezdża. Na silnie wużywanie czarem jest Drezdżanami a Lipskom, maja przychodnie dwuposkoduje czaj z wiercy miestnami jezdzić, zmija też przydatny wagon za kolesowariu, kajż DB Regio zdzili. Za turnierowe mnohostronskie miechanie z początku septembra w Horkach jest so tylko ich rioka koniu przyzywiło, kajż iżo doła wiece nic. Kajż jest dzieli przedsytka koniaca towarstwa przy klosztorskiej wodzie Sandra Berntowa, chce w prówaniu klasy L niemale 30 sportowców startować. Je to runaczasne hodnoczenie za sakskie mistrzostwa młodych jecharjów u 21. Vo titul vojuja miestrujm Marlene Matikec, Juri Bobka a Franciska Bobkec. Zveselace je tež, tak reka z tovarstva, so je so tožto jecharjo ze susodnih tovarstvu. Skulova, nesvačidva, kamenca a počnice přizivivo. Doromade liči zaradova ze viacač 400 štartami. A to vone bichu, naše povestče, ki su se do cíla dobiželi, namakače dale na internetu i strone, a v našim damonni app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Słońce, te są renie na nas, tu smiewa we Budyszinie, uladamy jasne niebio. Najpierw raz tak wostanie, tu już to słońce, hakle takie odszipunia, so też mrocz lepszy druża, potem może so też podjeżdżować samo niewytra, są możne. Dżęca przy maksymalnie 26 stopniach.
2: Matej, ja dym se na pomo w obrocicy, może tam też wodladać tak renie, każdy iżo doskadza, co so słończka smiejesz a ladasz. Keď bu prošu mies novým miestom a mulkecami, tam je so rúne nezbožo stavo, tam sú ešte hačenia k tomu, so přidružili potom tam nadroze. Keď bu prošu mies novým miestom a mulkecami.
0: Serbský rozvoj.
2: Štyri menšiny po naposledných.

Znaju Rianne Blanche, kadun verične humnosti srpskoho rozvosa Danila Hazec spiewa. Nocna hauro, nowa doba ze smilinu Vočarec, aż tu jeszcze spiewa Julia Jankowscyna. Rano we oče. Ta stučka hodzi so przeco za so do rania. Denis Rensel, poslednia reja. Vosomiczyno posiedemich. Dobranie przeje Srbski rozwoz z budyckiego studia.

Czasacz mi czynu do napu wosmych. Ja auto i dom na lutorowej hurce w kamieńcu leży kietro idylis skowane w małym lesku na kromie tamniejszego miestaczka. Czera je tam Beno Šota ze słuchomobilom pobył, a jednaczel Tobias Lečbo je jeho do modernego zawoda witał. Po zmienie je nan Achim zawod do GmbH przetworił, a jeden ze sprzystajenych je Serb Filip Pech. Woni pokazał, po kotrymi wiestotnymi naprawami są na elektroautach, na przykład dziwa. Przy inspicjowaniu nosę w osobite szkitne rukajce. A przedpisy, w osobie sztoś wiestotu wokoło e-auto nastupa, są jara wysokie. Ale też na e-kolesa są sobie kamieńcu specjalizowali. Elektromobilita je dżin, a w oblubowaniša ludzio dziwaja na strobotu, a też na pohyb. W obrazy a videa wopyta we autowym zawodzie je w serbskich rukach, kiż je tam w serbskich rukach namakacze też na naszej app MDR Serbia, a na socjalnych sieciach. Po takim możecie tam wszemu jeszcze raz zdziałować. W osobieńczynu do napu 8.

0: na Pół 8 FM.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Za dzieci, kotre špundu klitu do zakonnej šule, sú sa strôdniske přepytovania zahajili. O tym informuje strôdniský zárad Budeského okresa. Mnoze starší sú k tomu písmu dostali z prostu termín online knihovač. Možnosť, zoby serbsce rečaca lekarka pred šulské dzieci přepytovanie v obste, kajž okres na naprašovanie zdžili. Tež serbsko-ryčnú asistencnú pomocnicu za ryčnú podpieru nímaja. Okres môže še pod lešim upísaniu krotkodobne nazonitú lekarku za strôdniske přepytovania přistajč, s tým je zakonce předpísané a dámotné šulske přijímanske přepytovanie zaručené, rieka ze stron zárada. Vorklečanský vjesnanosta Klemens Poldrak je na čarošim posedženju tamnejšej gmenskej rade vozevil, zo sú silné dešče v júliu na tvarnišču šule vulke škode zavinili. Pinca bu přepravena a vosebe na typenju nasta vulka škoda, dokliž nie tute hišče přizamknene, nieži sa vone tež za sušenje vúživač. Trochovana škoda přes vodu vúčini nieže 350 000 euro. Nietko čaka gmena na posud zavesčanie. Pjušem pak plánovane dživa dále beža, a čera sa nadavky za ďalšie tvanské napravy přepodachu. Za dojezdžovariu mies Drežďanami, Lipskom a Vúžicu sa od klituša regionálne vopkat polepší. Tak mienovaná elektrosyč Hornie Vobjo sa od decembra od DB regiu vopospodária. Zrečenie předvíči, zo miestrujem za zvisky z Drežďan do Vojorec a Kočebusa vieče čaj jezdža. Na silne vúživané čárie mies Drežďanami a Lipskom maja přichodnie dvúposkodové čaj s viacemistnami jezdžič, zmia tež přidatný vagón za kolesovariu, kajž DB regiu zdjeli. Ludowe nakonnictwo domowina przewiedzie też leca zaso swój projekt Nasza Serbska Knia. Po nietkiżo 5 publikacjach ze szelakorych serbskich szulu ma we przychodnich miesacach knia z 9. majletniku maj serbsko gymnazja Budeszin nastać. Kajż LND zdjeli holce a holce tunras pod temu czas swoją kreatywną żyłku na polu literatury wuspytaja. Mimo toho przewodzuje proces nastacza knihy przez nadziewanie ilustracji a uratowanie hać keciszczy. Dzięca dopłynia są kooperacyjski projekt mies LND a gimnazjum w Auli Kubaniszcza w Budyszynie Zai, czemuż sleduje prynie dziewaniczki zapisanie. Za turnier w mnohostronskim miechaniu z początku septembra w Hołkach jest to tylko jechariu a koniu przyzywiło kajszyżo dłowiacnic. Kajsz zdzieli przedsetka koniacowo dorostwa przy klosztorskiej wodzie Sandra Berntowa chce w prówaniu klasy L niemal 30 sportowców startować. Je to runoczasne hodnoczenie za sakskie mistrzostwa młodych jechariu U21. Wo titul wojuja miestrujem Marlene Matikec, Juri Bobka a Franciska Bobkec. Zveselacie tež, tak rieka z dvorstva, zo je so tožto jechariu ze susednych dvorstvu. Skulova, Nesvačidva, Kamenca a Poučnice přizivivo. Dohromady liči zaradova ze viacač 400 štátami. A to bude bychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strane rune takéž ve našej dámodnej app, kýž rieka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Słońca dalej svičí, przy 17 stopniach troszkę częstszy, ale to jeszcze będzie. Uladamy jasne niebie, tak też najpierw raz w ostanie, potem aj takie od poszyponu, poponu. To są jacero mroczyle przydruża z blakami, maso pohornie w Łużyce deszczować, a żywe slebroty docpie dżęca maksymalnie 26 stopniu.
3: Przeco hiszcze kiedźbu, tam są haczenia miast nowym miastom, to są wyslepianskie goli a mokecami, tam jest to nitko miastem przed podra hodzinu, nie jest pożo stało.
1: Serbski rozwóz.
3: Cztery mięczyny po napu 8.

Ważny organizatoryjski dodawk do mężczyzny po napowosemich. Wszystkim tym, kiedyś cej czasu też w obdzielicz menujcy, to na ewangelskim serbskim puczowaniu, a to we pola jałokec. Menujcy je jeszcze dodatk, zo, gdyż menujcy so moło jara deszczować przy silnym deszczu, so wszystko hakle 17 godzinach zapocznie w Maciejec Brożni. Mimo toho su pak tej wszyscy ci witani, kiś no chce dżas sobu puczować, kiś chce dżas sopak hakle knutonosci przydrużić, abo tyś program si wobladać, tyś ci su wutrobnie proszeni. No aj, a jeszcze dalszy pokiuje, sztuś chce so menujce tyś na bifeju w obdzielicz, a niż to swodneho sobu przyniesć, tun może rad lubie tam niż to z doma sprzyjotować, a sobu k bifeje przynoszować. Po takim, wszystko der jest organizowane w wszystkich nuznych padach tyś kiba. Zo dobiało sobo proti deszczować potom, kajż su Maciejce jeszcze raz ekstra informowali przy deszczu, przy silnym zapocznie so hakle wszystko na wieczo pieczyć, a to we Maciejec Brożni. Dalsze informacje do dom po przychodniej stuczce 8 inczynu po napu 8 miście.

Atak pisane gaish leta kwupa da se spisane mi balonami wot horega hat jdele. Na dort lasso derie pschivos mehr a ratlube desch potom pschinjeme na swibne swijen webanchitsach kukowie. Zajucishim nedjelu a to vetamnische kommunikaciski arenie to je tam na te nove miestnosti pod wu klosterskeje wode. Sto was tam schitki ich wotschak Kuje wieso pisane program za cywu swójbu w oczylne derymicze je tam też postarane, a wot po przypudnia dwie majs. Czy butrobnie proszeni hać do wieczora szestrzych. Potajkim swójbny swiedzin we panczycach kukowie. A to je też kajsz swójbny swiedzin kamienska boszcz, co dżęca zaji ze swódczachom na swiedzeniszczo, potom je wieczo dujerski koncert na bólnym toroszczu ze skamińskimi dujeriemi a ze swulkim dujerskim orkestrom z Kolina. Zajmcy a też Power Serbia su do Nuknicy proszeni jutce. Štušce tam sobobdželič, znamenča pečo, mili potom šecovi jednom ústve mieč, přes Instagram pola serbského modžinského tovarstva Pauk prošu přizivič. A skladnostne z totoch posmiertnych narodnin Achima Brankačka vopomínaja mienio dženca svojeho dlholetného dirigenta. Chceča tam vopomnensku taflu dženca vodkryč z jeho mienom posvičič na večo pečich ve starist cirkvičce na Radvorský nause. Dvi menšine doce bydlky na vosom je.

Nitk Kodžu. Nitk Kodžu. Nitk Kodžu przełyszał z bożony. Ja władniam noce zarodzie.

Pojedziemy, dojedziemy się zgromadnie na Kamińsku, boż to minicie. Loni jsem naprzykład też była na wieczornym zahajeniu tam na Tohoszczu we Kamińcu. Wiesz, zaklinczesz dujerska hudźba, Kamińc, dujerio, tam hudża minucy zgromadnie. A to hižo, haj, to dłuha tradycja, dobra tradycja, że se tam dujerski orkestr, wulki dujerski orkestr z Kolina przeproszuje. Na po 8 miesięcy to los tam na Tohoszczu, no her deleka tam karuzele hižo pojedu na Svedzeniszczu, tam gdzie się ten Hermank wieczo 60. Potem poladamy a skoczymy do niedziele. Wszako dobia se svoj by to móc derie zariadować. Svojbny svedzień, tun ryka we pančicach kukowie, a tak pisane, kaž sú letaki ze zbalonami, tak pisane, budže tam tež program, na kotrž smyče so veseli, čo tamniše komunikacijske arenie, to je te vulk nové namiesto tam podvú kloštorskeje wody, tam sče prošení, zo si tam obladače šitko od popřipołudnia 2 maj, hač do na večora 60 a viezo je tež tam od čilne dery meče postarane. Potakim, vútrobne sče prošení. Vútrobne sče prošení tež júce, gdyż ryka Power Serbia we Nuknicy přizivič mieli so jako team pečoch, a to przez Instagramu stronu najlepe a to modzinského towarstwa PAUK. Dwie minciny podsybilki na dziewięć.

Tak małka kaž wieska je, tak wulce spominaja na swoje prynie na spomnienie. Mienujcy, zejcy, zwiča 670. jubilej prynieho na spomnienia se, a to jutce, od popodnia cjocha, duž si prajče, ja ta sem nič také przeprošenie widział, abo widziała, haj, to je tutun, haj, wulkie przeprošenie ze stej słunčnej rožu, kiš tam stejnieš. Andrea Špitanková jako zejčanka tiež zaspievam.

0: Vedro.
1: Na vulku vodu netrebame so nadjeć. No, aj to je žno potom tišo, gdyž či voda do pince beži. S tem pak, dženca Ličić, netrebame. Abo kak upada, Matejo?
2: Dukilu, jeszcze dery upada 20 stopniu mamy, słońce swyczy, modre niebio pohony w Łużyce, ale wod poszyponia potom mroczyle są wszy druża. Mieczom ma so też deszczować. Dżęca wybił dnia na maksymalnie 26 stopniu jeszcze zaleze żywe slebro. A jutce potom to będzie troszkę kłodniejszo. Temperatury takie 18 do 22 stopniu też troszkę miniate, a mroczyle też budu. A tyż wiecie, koje to budzie koniec tydzenia?
1: To taka mieszynca wiedrowa. Tuż przyjemnoj wam dżęca spomożny piat. Kwieselimy so na jutrzejszu sobotu w 6 Czech, hać do 10 Czech jutrze. Miecie sa, Rene, Boże, my.
2: Miecie sa, ahoj.
3: Rundfunk Berlin-Brandenburg, Studio Cottbus.

Słyszeliście, co żyje koncerta, które się około Łużyca pod napiedowaniem Lubiny Żurec Pukaczowie ugotował. Zaznęli su serskie a drugie słowiańskie ludowe śpiewy. Na akordionie ją grała Karola Urbšat, na violinoma Lubina Žurec Pukačova a Juri Seifert, promezu a fujaru ją grał Jaroslav Pukač a dudavku teke kórová vietnica Lubina Žurec Pukačova. Sledujú nento dalšne žil koncerta. Zaznejú kompozícia Jana Bulanka, Misa Zorabika, kompozícia Antona Brucknera, Ave Maria, kompozícia Roberta Remseja, Sleep Fleshly Birth a morovský ľudový spiv Beží voda beží po obšívaniu Júria Vinaria. Spíva kór serského ľudového ansambla pod vúmiovským naviedovaním Andreasa Pabsta.